0: Kochanka na pocałunek.
1: Kochanka
0: na pocałunek. Kochanka na pocałunek.